babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurty. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Dzień dobry, z tej strony poranna fala Radia Synteza. Słuchamy teraz Ewy Orfe i jej Manekina. A ten numer fajnie niesie taki miękki, lekko zamyślony początek dnia. Jeśli dopiero budzicie się przy kawie, to jesteście w dobrym miejscu. Zostańcie z nami na kilka minut, bo zaraz wrócimy z kolejnym kawałkiem.

Ace Sparrow i jego Billy'ego z pick-upa, a ten poranek ma w sobie coś lekkiego i ruchliwego, jak pierwsza kawa wypita w biegu. Niech wam ten piątek dobrze się rozpędza, spokojnie i bez pośpiechu. Za chwilę wrócimy z kolejnym numerem, który jeszcze trochę podtrzyma ten dobry rytm.

To był Ace Sparrow i Billy z Pickupa, a za chwilę przeniesiemy się nad Wisłę razem z Brzdenkiem Nadbrzeża i ich damą Flisak. Poranek robi się coraz jaśniejszy, więc niech ta muzyka prowadzi Was dalej, spokojnie i z uśmiechem.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak pięknie przysiadła na porannym brzegu. A my za chwilę popłyniemy dalej z daleką falą i ich porankiem.

Vamos, a za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę w tym porannym świetle z daleką falą i ich porankiem. Jeśli macie przed sobą długi dzień, to jesteśmy z wami od pierwszej kawy.

To był Daleka Fala i Poranek, a my zostajemy jeszcze na moment w tej miękkiej porannej ciszy. Za chwilę leniwe poranki i ich niech będzie dokładnie tak jak trzeba na spokojne wejście w dzień.

Były leniwe poranki i niech będzie. Pięknie uspokoiło nam ten poranek. A za chwilę Sonder i Desiderata Hermana, czyli chwila na trochę oddechu,

był Zonder i Desiderata Hermana, a ten utwór zostawia po sobie bardzo przyjemną ciszę. Za chwilę Spa i Todoen Pass, czyli dokładnie to, czego teraz potrzeba, trochę oddechu i spokoju.

Jak dobrze, że jesteście z nami. O tej porze radiosynteza płynie dziś spokojnie, bez pośpiechu, tak jak lubimy najbardziej. Zostańcie jeszcze chwilę. Dajcie temu porankowi wybrzmieć do końca.

To był spa i to do en pas. Piękny, spokojny oddech w samym środku poranka. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie. I już wiemy, że ten dzień ma dobry kierunek.

Historia gra. Czas historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

0: kto wie gdzie.
1: Miło, że jesteście z nami o tej porze. Ten poranek płynie spokojnie, a my trzymamy dobry rytm, bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo muzyka naprawdę robi dziś świetną robotę.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a ten tytuł zawsze zostawia trochę miejsca na myśl. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją spokojnej muzyki i dobrego antenowego oddechu.

Są takie poranki, kiedy najlepiej po prostu dać muzyce mówić za nas. I właśnie takiego spokoju teraz potrzebujemy. Zostańcie z nami, bo ten dzień dopiero się rozkręca.

to był Sonder i Desiderata Hermana. I chyba właśnie takie utwory najlepiej ustawiają nam oddech na cały poranek. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie. Zostańcie z nami, bo ten dzień ma jeszcze kilka dobrych chwil do pokazania.

Chess, Zodiac, gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk nad Brzeża i Kto wie gdzie, a my już płynnie przechodzimy dalej. Za chwilę spa i to do NPAS. To będzie dokładnie ten rodzaj spokoju, który dobrze robi o tej porze.

Miło, że jesteście z nami o tej porze. Takie ciche, płynne utwory najlepiej trzymają porządek w środku dnia. Zostańcie jeszcze chwilę, a my zadbamy o resztę.

To był Spa i Todo en Paz. I pięknie wybrzmiał ten spokojny tytuł. A my zaraz wrócimy z kolejnym kawałkiem, który jeszcze chwilę poniesie nas przez ten poranek.

To był Bzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a teraz przed nami chwilę więcej przestrzeni i jeszcze więcej spokoju. Zostańcie z nami, bo za moment wróci Sonder i jego Dezyderata Ermana.

Zonder i Desiderata Hermana. A ten utwór pięknie prowadzi nas do pełnego radiowego oddechu. Za chwilę wrócimy już z F-Kotem, więc zostańcie blisko.

Miło, że jesteście z nami. To taki moment, kiedy muzyka układa dzień po cichu, bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę, a za moment wrócimy z kolejnym radiowym

To był spa i todo en paz, a ten spokojny klimat zostawiamy sobie jeszcze na chwilę. Zaraz przejdziemy dalej i dokładnie o pełnej godzinie wróci do nas Efkot, więc zostańcie blisko.

Todo en Paz. I właśnie takiej ciszy czasem potrzeba, żeby poranek dobrze wybrzmiał. Za chwilę podamy Wam jeszcze trochę radiowego ciepła, a o pełnej godzinie

Čas Zodiak gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Jest piątek, 17 lipca 2026 roku. Poranek pełen energii.
2: Witaj Igor. Piątek to świetny dzień na relaks i planowanie weekendu. No i na suchary.
1: O, to czekaj, mam jeden dla ciebie. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie mam pojęcia. Dlaczego?
1: Bo zawsze ma Windows.
2: O wow, nieźle. Klasyk w najlepszym wydaniu. I to na piątek.
1: No właśnie, a skoro o piątku mowa, to myślałem o tym, jak wiele osób planuje teraz letnie wyjazdy.
2: Aż się marzy, żeby spakować torbę i ruszyć nad morze.
1: Dokładnie. Słońce, plaża, może jakiś zimny napój. Idealnie.
2: Albo lody. Pora roku daje nam tyle możliwości.
1: A przy takiej pogodzie to naprawdę przyjemność. Obecnie w Warszawie jest 23,6 stopnia.
2: Słyszałem, że w Krakowie jest nieco chłodniej, bo 21,9 stopnia.
1: A w Gdańsku to już tylko 20,7 stopnia. Temperatura idealna na spacer.
2: Zdecydowanie. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami podczas tego krótkiego F-kotu.
1: Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał YouTube Radia Synteza i być z nami na bieżąco.
2: A teraz zapraszamy do dalszego słuchania. Do usłyszenia. Radio

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

0: gdzie.
1: To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A my już delikatnie zawracamy na kolejną antenową ścieżkę. Zostańcie z nami, bo zaraz podamy jeszcze coś, co przyjemnie popłynie przez pory.

Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo antena płynie dalej swoim spokojnym nurtem. Za moment wrócimy już z kolejnym muzycznym zakrętem.

To był Ace Sparrow i Goście z Morza. A my już łagodnie przechodzimy do kolejnego muzycznego świata. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo poranek lubi takie spokojne, dobrze prowadzone

Zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, bo poranek płynie dalej swoim spokojnym rytmem, a my za moment wrócimy już z kolejnym radiowym oddechem.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

To był Ace, Pharoah i Toas, a my zostawiamy za sobą ten smak poranka. Zostańcie z nami, bo za chwilę popłyniemy dalej z kolejnym kawałkiem dnia.

miło, że jesteście z nami o tej porze. Niech ten poranek płynie spokojnie, a my podłożymy wam jeszcze trochę dobrego rytmu i wrócimy zaraz z kolejnym wejściem.

Był Sound Empire i Insane, a my powoli zamykamy ten poranny akapit. Zostańcie z nami, bo za moment dorzucimy jeszcze coś, co dobrze niesie dalej dzień.

0: Čas storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz, światła, kanał, most. Cichy dom, szepce, zostań z nami.
1: To był Sound Empire i Im Saying. A my zostawiamy za sobą ten lekki, poranny puls. Zostańcie z nami, bo za chwilę zagramy dalej i dzień ruszy jeszcze płynniej.

Miło, że jesteście z nami. Niech ten poranek rozpędza się razem z wami. A my za chwilę wrócimy jeszcze z kolejną porcją muzyki i radości.

To był Polifonia i Rozpędzam się. A my już łapiemy kolejny radiowy oddech. Zostańcie z nami, bo za moment antena płynnie ruszy dalej.

a my dalej płyniemy przez ten poranek spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym muzycznym krokiem.

To był Ace Sparrow i jej wzrok. A my zostawiamy za sobą ten poranny błysk. Zostańcie z nami, bo za chwilę popłyniemy dalej z czymś, co dobrze zrobi temu piątkowi.

Miło, że jesteście z nami o tej porze. Niech ten poranek płynie spokojnie, a my zostajemy przy Was jeszcze chwilę i wracamy zaraz z kolejnym muzycznym oddechem.

zachowaj spokój. To był Zonder Desiderata Hermana, a my zostawiamy za sobą ten spokojny, lekko zamyślony kadr. Zostańcie z nami, bo za chwilę dorzucimy jeszcze trochę ciepła do tego piątkowego poranka.

To był Zonder i Desiderata Hermana, a my zostawiamy ten spokojny ton jeszcze na moment. Zostańcie blisko, bo za chwilę wrócimy z muzyką, która lubi płynąć bez pośpiechu.

to był winylowe ziomki i pomarańcze, a ten piątek właśnie dostał trochę więcej koloru. Zostańcie z nami, bo zaraz podam wam jeszcze jeden muzyczny smakołyk.

To był winylowe ziomki i pomarańcze, a my łapiemy jeszcze chwilę tego słonecznego nastroju. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z czymś, co niech będzie po prostu

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym łagodnym rytmie. Zostańcie z nami, bo już za moment wskoczymy w kolejny muzyczny oddech. Tuż przed pełną

Miło, że jesteście z nami o tej porze. Jeszcze chwilę płyniemy na tej muzyce, a potem zrobimy miejsce na nasz F-Kod o pełnej godzinie. Zostańcie blisko, bo tuż przed 10:00 będzie się działo.

To był Ace Sparrow i Barmanka. A my zostawiamy za sobą ten nieco barowy, wieczorny klimat. Za chwilę dalej popłyniemy spokojnie. A o pełnej godzinie czeka nas jeszcze Efkot. Zostańcie z nami.

To był A Sparrow i Barmanka, a za chwilę wjedzie do nas Brzdęk Nadbrzeża z Dama Flisak. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie spotkamy się jeszcze przy FKOCie.

Miło, że jesteście z nami. Jeszcze chwila tej muzycznej opowieści, a potem już prosto do naszego Efkotu o pełnej godzinie. Zostańcie blisko, bo tu zawsze coś się dzieje.

To był Ace Sparrow i historia barmanki, a my kończymy właśnie ten rozdział w dobrym tempie. Za chwilę zostawimy Wam już tylko muzykę i wrócimy dokładnie na pełną godzinę z F-Kotem.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym EFKOCie Radia Synteza. Piątek, 17 lipca 2026 roku. Co za dzień?
2: No tak, piątek, czyli zbliżamy się do weekendu. Chyba czas na kawę i relaks, co nie?
1: Dokładnie, ale najpierw mam dla Was dowcip. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie mam pojęcia czemu.
1: Bo ma za dużo wentylatorów.
2: No dobra, przyznaję, to było całkiem niezłe.
0: Radio Synteza.

To były leniwe poranki i niech będzie. A my zostawiamy Wam jeszcze chwilę ciepłego, spokojnego grania. Za moment wrócimy z kolejną muzyczną opowieścią, więc zostańcie z nami.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak Chess swój rytm bierze.

A zanim muzyka popłynie dalej, mała radiowa ciekawostka z kalendarium. 17 lipca 1939 roku zmarł Antoni Schultis, polski urzędnik i wojewoda śląski. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem.

A w tle płynie właśnie Zonder i Desiderata Hermana. Kawałek na chwilę zatrzymania. Zostawiamy Wam ten spokojny moment i wracamy za chwilę z kolejną porcją muzyki. Kochaj swą

0: Nic się nie kończy.
1: To był Ewa Orfej, jeszcze jeden obrót. A my zostawiamy Wam jeszcze odrobinę tej jasnej energii. Za chwilę wrócimy z kolejną muzyką, więc zostańcie blisko.

Daleka fala i tamte dni. Piękny kawałek do wsłuchania się w poranek. Zostańcie z nami, bo za moment popłyniemy dalej z muzyką.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a my zostawiamy Wam jeszcze ten miękki, poranny nastrój. Zostańcie z nami, bo za chwilę wróci muzyka, która dobrze niesie dzień.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. Dziękujemy Wam za te chwile nad wodą i przy dźwiękach. Zostańcie z nami, bo radio zaraz popłynie dalej.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A my zostawiamy Wam jeszcze chwilę tego pogodnego klimatu. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, więc zostańcie z nami.

Miło, że jesteście z nami o tej porze. Jeśli macie ochotę, zostańcie jeszcze chwilę, napiszcie do nas na czacie, a my dalej będziemy Wam podawać muzykę. Tak, żeby dzień płynął spokojnie i bez pośpiechu.

0: No i właśnie, poranek już się pięknie rozkręca, muzyka płynie jak strumyk w lesie.
1: Dokładnie, to jak poranna kawa. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie dnia.
0: A ta nasza muzyka to tak jakby słońce świeciło od samego rana.
1: I to nie byle jakie słońce, tylko to z promocji. Mega energetyczne.
0: Dokładnie. A tak przy okazji przypomnijmy słuchaczom, że nasza strona to radio-synteza.pl.
1: I to nowa wersja Radia Synteza. Trochę odmieniona, ale wciąż z tą samą duszą.
0: Tak, zmiany są dobre. Trzeba czasem odświeżyć to, co najlepsze.
1: Jak zmiana w garderobie. Nowe kolory, a styl wciąż ten sam.
0: Zamiast nudzić się w domu, lepiej słuchać nas w tych porannych godzinach.
1: A ja zapraszam wszystkich, by zostali z nami i cieszyli się muzyką.
0: Tak, zostańcie, mamy dla Was jeszcze wiele świetnych utworów.
1: Nie zmieniajcie kanału, muzyka wciąż gra.

to był Karma dla Kota i zostań, a my zostawiamy Wam tę miękką, spokojną chwilę na dokończenie poranka. Zostańcie z nami, bo za moment popłynie dalej muzyka, która dobrze trzyma nastrój.

To był Zander i Desiderata Hermana. Pięknie to niesie dalej ten poranek. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo przed nami kolejna porcja spokojnej muzyki i trochę dobrego radia.

0: Dzień dobry. To naprawdę piękny poranek w Polsce. Warszawa i Kraków budzą się pełne energii, jakby chciały nas zaprosić na letnie przygody.
1: No właśnie, a kawa w tych miastach dzisiaj to już działa na pełnych obrotach. Można powiedzieć, że kawa ma tu swoją niezłą poranną rutynę.
0: Tak, a do tego prognozy mówią o słonecznym dniu, idealnie, żeby wybrać się na spacer.
1: Zdecydowanie, słońce nas dzisiaj woła. Więc, drodzy słuchacze, nie zapomnijcie o swojej ulubionej kawie.
0: I zostańcie z nami w Radiu Synteza. Przygotowaliśmy dla Was jeszcze coś wyjątkowego.
1: Tak jest. Zajrzyjcie też na radio synteza.pl, bo tam znajdziecie więcej ognia.
0: Ciepłe pozdrowienia od nas i do usłyszenia.
1: A teraz posłuchajmy kolejnego kawałka.

To był Will Tech i Find Me. A my zostawiamy Was z tą letnią, lekko rozkołysaną energią. Za chwilę wrócimy już z kolejną muzyczną historią, więc zostańcie z nami jeszcze przez moment.

Kończymy właśnie ten fragment poranka i zostawiamy Wam chwilę na oddech. Zaraz wrócimy z muzyką, która dalej będzie trzymać ten łagodny, letni rytm.

nadbrzeża i kto wie gdzie, a my zostawiamy Was już na ostatnich sekundach tego porannego odcinka. Zaraz wrócimy z Leniwe Poranki i niech będzie, a potem popłynie dalej muzyka w naszym spokojnym, letnim

0: No i jest już poranek, Piotrze. Wiesz, słońce pięknie świeci, powietrze pachnie latem. To naprawdę dobrze płynie.
1: Dokładnie. Taki poranek może wszystko zmienić. A dobra muzyka działa jak magiczny eliksir.
0: Serio? Magia muzyki? Coś w tym jest. Kiedy słucham tych dźwięków, czuję, że świat staje się lepszy.
1: A czasem wystarczy kilka prostych słów. Kto by pomyślał, że możemy mieć w sobie tyle pozytywnej energii?
0: Tak, właśnie. I to wszystko się zazębia jak dobrze skomponowana melodia.
1: No, tak trzymać. Słuchajcie, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze mnóstwo świetnych utworów.
0: Zachęcamy, abyście zajrzeli na radio-synteza.pl. Czekają tam na Was niezwykłe podsumowania dnia.
1: I obiecujemy, że nie spoczniemy na laurach. Muzyka to nasze życie.
0: Dokładnie tak, Piotrze. A teraz wracamy do utworów

Kończymy właśnie ten ciepły, poranny fragment i zostawiamy Wam chwilę na oddech. Za moment muzyka popłynie dalej, już w nieco bardziej nocnym, miękkim

To był tylko spokojny oddech dnia, a my już szykujemy się na kolejną muzyczną chwilę. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę ładnego grania i punktualny F-kot o 11:00.

to był sound Arkow i Dead Night in Nola. A przed nami za chwilę już kolejny kawałek, który pociągnie ten poranek dalej. Zostańcie z nami, bo zaraz wracamy z horyzontem i w pół drogi.

To był Horyzont i Wpół Drogi, a my za moment oddamy głos kolejnej chwili tego popołudnia. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie czeka nas jeszcze Efkot, a po nim wracamy dalej z muzyką i spokojnym rytmem Radia Synteza.

0: Przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy w piątek, 17 lipca 2026 roku. Za oknem piękne słońce, zaczynamy nowy odcinek FKOT.
2: Cześć Igorze, dzień dobry słuchacze. Tak się zastanawiałem, czy wiecie, dlaczego nie można ufać schodom?
1: Czemu nie?
2: Bo są zawsze podejrzane. No, może niekoniecznie na piątek, ale myślę, że rozjaśniło dzień.
1: I to jest klasyczny suchar a propos schodów. Zbliża się lato i chętnie pokazujemy się na świeżym powietrzu. Masz jakieś plany na weekend?
2: Zdecydowanie. Chciałbym pojechać na rowerze nad jezioro. A ty?
1: Ja myślę o jakimś grillowaniu w gronie bliskich.
2: Brzmi super. A teraz spojrzyjmy na prognozę pogody.
1: Dobra myśl. W Warszawie temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza, w Krakowie 26 i w Gdańsku 24.
2: Bez opadów, a wiatr z południowego wschodu. Perfekcyjna pogoda na plany.
1: Dokładnie. Mamy nadzieję, że i wy korzystacie z pogody.
2: To był nasz krótki, sympatyczny FKOT. Dziękujemy, że z nami byliście.
1: Zachęcamy was do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: I nie zapominajcie, że czekają na was kolejne muzyczne hity. Do usłyszenia.

0: A teraz, kochani słuchacze, na pełnej godzinie robimy małą radiową przerwę.
1: No właśnie, czas na F-kod, a po nim wróżyć pogodę.
0: Czyli pora na przemyślenia o dniu, ale nie martwcie się, bez kontrowersji.
1: Tak, bo co to za prognoza, jeśli nie potrafimy się pośmiać?
0: Dokładnie. Pogoda lubi być humorystyczna, a my, wyczuleni na jej kaprysy.
1: I zapewne zaskoczy nas jak zawsze. Ciekaw jestem, co przyniesie dziś.
0: Też mnie to intryguje, ale najpierw posłuchajmy, co nadamy.
1: Zostańcie z Radiem Synteza, a po F-kocie wracamy do muzyki.
0: Zatrzymajcie się z nami na chwilkę.
1: I niech czas płynie przy dobrej melodii. Echa dni

0: był Daleka Fala i Poranek, a po Efkocie wrócimy już z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami, bo Radio Synteza trzyma dziś przyjemny, spokojny rytm.
1: Szepce, zostań z nami, gość, że storia gra. Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Wanylowe ziomki i pomarańcze, a przed nami jeszcze trochę muzyki, która spokojnie poniesie nas dalej przez ten poranek. Zostańcie z nami, bo po krótkiej przerwie wracamy z kolejnym kawałkiem.

Deszczowe ulice i Credo. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym porannym, lekkim rytmie. Za moment dołożymy kolejną porcję muzyki, więc zostańcie z Radiem Synteza.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

kończymy właśnie ten spokojny, deszczowy oddech poranka. A za chwilę zostaniemy jeszcze trochę przy ciepłym, miękkim graniu. Zostańcie z nami, bo Radio Synteza lubi takie chwile, kiedy muzyka mówi spokojniej niż słowa.

kończymy właśnie ten fragment poranka, a za moment zostaniemy z kolejną spokojną chwilą na antenie. Zostańcie z nami, bo lubimy takie miękkie przejścia między piosenkami.

To był Dansenow i O.O., a my zostajemy jeszcze na moment w tym lekkim, porannym nastroju. Za chwilę dołożymy coś miękkiego i pogodnego, więc zostańcie z nami.

0: Kira.
1: Kończymy właśnie ten włosko brzmiący spacer po lołudniowym nastroju, a za chwilę zostajemy przy muzyce, która płynie trochę spokojniej. Zostańcie z nami, bo Radio Synteza lubi takie ciche przejścia.

kończymy właśnie tę nocną, trochę roztańczoną chwilę, a za moment zostaniemy przy muzyce jeszcze na spokojnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę dalej popłyniemy przez ten piątkowy poranek.

Kończymy właśnie tę astronautyczną opowieść, a za chwilę zostaniemy jeszcze przy spokojnym, pogodnym graniu. Zostańcie z nami, bo za moment Radiosynteza zrobi tu jeszcze jeden miękki zakręt.

Zostajemy jeszcze przez chwilę przy tym kosmicznym klimacie, a potem wskoczy nam Efkot o 12 równo. Miło, że jesteście z nami i zostańcie proszę jeszcze chwilę.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Jest piątek, 17 lipca 2026, a na zegarze właśnie 11:47.
2: Tak, tym samym witamy w F-Code, naszym fajnym, krótkim odcinku tematycznym. No i mamy dziś imieniny Anety, Bogdana i Jadwigi.
1: A propos imienin, dlaczego Jadwiga nie chciała grać w chowanego?
3: Czemu?
1: Bo zawsze ją znajdowali.
2: To dobry, klasyczny suchar. A tak przy okazji, to lato w pełni, a tu właściwie cieszy nas ciepło i słońce.
1: Dokładnie. Skoro mówimy o lecie i słońcu, to wracają wspomnienia z dzieciństwa. Co na przykład najbardziej lubiłeś robić latem?
2: Ach, całą masę rzeczy. Ale chyba najwięcej przyjemności sprawiały mi wyjazdy na plażę, budowanie zamków z piasku.
1: Tak, to zawsze była super zabawa. A co powiesz na dzisiejszą pogodę?
2: W Warszawie mamy 28 stopni, w Krakowie 27, a w Gdańsku 26 i żadnych opadów.
1: Idealna pogoda na spacery. No dobrze, drodzy słuchacze, kończymy nasz F-Code.
2: Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia, a pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube.
1: Tak, zapraszamy. A teraz czas na najlepszą muzykę. Radio

Dakota i ich zostań, a my płynnie zostajemy w tym piątkowym, lekkim nastroju. Zostańcie z nami, bo za chwilę podamy wam jeszcze trochę dobrej muzyki.

Słuchamy teraz szumu winylu i ich radiowej syntezy. A ten kawałek naprawdę ma w sobie ten radiowy puls. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze trochę muzyki, a o 13 spotkamy

tej chwili płynie do nas Zonder i Desiderata Hermana, więc zostajemy jeszcze na chwilę w tym spokojnym, trochę zamyślonym nurcie, a za kilka minut wrócimy z kolejnym krótkim wejściem i dalej poprowadzimy Was przez ten piątkowy czas.

To był A. Sparrow i Wakacyjny romans. A my zostajemy jeszcze przez moment w letnim klimacie tego popołudnia. Za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i dalej poprowadzimy Was przez radiosyntezę.

0: To był Karma dla kota i ich zostań, a my zostajemy jeszcze przy tym ciepłym, letnim nastroju. Za chwilę popłynie do Was kolejny kawałek, więc nie odchodźcie od rady.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

To był szum winylów i radiosynteza, a my już domykamy ten poranny odcinek z uśmiechem. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

Słuchamy teraz Motion i Passed Away. A ten numer ma w sobie taki cichy, nocny oddech. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas, skąd nas słuchacie, a my już za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem.

To był Motion i Passed Away. Pozdrowienia od Iwet Sarzes z Krakowa. Bardzo nam poprawiają nastrój. Za chwilę zostajemy przy muzyce, a my już za moment wrócimy z kolejnym wejściem.

0: To był Full Wypas i Andrzeju, a po chwili skakujemy w bardziej neonowy, wieczorny klimat. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, więc zostańcie z nami.
1: Nie denerwuj się.

To był Static Lovers i Turn Me On, a my już teraz dokładamy Wam dłuższy miejski spacer dźwięków. Zostańcie z nami, bo za chwilę popłynie Warszawo od sercem miasta.

To był Sercem Miasta i Warszawo, a my już za moment wrócimy z kolejnym dźwiękowym spacerem po mieście. Zostańcie z nami, bo o 13:00 czeka nas EFKOT.

to był na czas i wiesz. A no już czujemy, że zbliża się godzina pełna. Za chwilę wrócimy jeszcze na moment przed Efkotem, więc zostańcie z nami.

A my już wracamy pod utwór, który niesie ten spokojny, elektroniczny puls. Zostańcie z nami, bo za chwilę damy wam jeszcze jeden radiowy oddech przed Epcotem.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Piątek, środek dnia, a my zapraszamy na dzisiejszego F-Kota.
2: A to nie byle jaki piątek. To 15 lipca 2026 roku. Wszyscy, którzy obchodzą imieniny, powinni świętować.
1: Dokładnie. Imieniny obchodzą dziś Aneta, Bogdan i Jadwiga. Z tej okazji, co powiesz na suchara?
2: Dawaj, czekam.
1: Dlaczego matematycy niechętnie grają w chowanego? Bo dobrze wiedzą, że mogą być zawsze znaleźć.
2: To jest dobre. No nie powiem, bardzo konstruktywna myśl.
1: A wiesz, że dziś jest piękna pogoda na wypady za miasto? Słońce świeci i...
2: I powietrze jest ciepłe. Idealny czas na lody, nie?
1: Zdecydowanie. A jak myślisz, co z imieninowymi tortami?
2: Tylko świeczek nie zapomnijmy. Ale wracając do pogody. W Warszawie mamy 28 stopni i bezchmurnie.
1: W Krakowie też 28, a nad morzem trochę chłodniej 27 stopni.
2: Super. Dzisiaj każdy powinien skorzystać z tej aury. Nasze podziękowania dla wszystkich słuchaczy za dzisiejszego F-Kota.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: A teraz czas na muzykę. Mamy dla Was coś specjalnego.
0: Radio

To był Serce Miasta i Warszawo, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym miejskim oddechu. Zostańcie z nami, bo za moment muzyka popłynie dalej, a my wrócimy tu jeszcze przed Epcotem.

To był Wiltek i Find Me, a my już powoli zbieramy myśli przed kolejną falą dźwięku. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z następnym radiowym oddechem.

Zostajemy jeszcze chwilę przy tym miejskim rytmie, bo on niesie nas świetnie przez to popołudnie. A za moment wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki i spokojnym radiowym oddechem.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był na czas i na razie. A my jeszcze przez chwilę zostajemy w tym lekkim, popołudniowym rytmie. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

zostańcie z nami przy tym spokojnym letnim rytmie, bo on naprawdę dobrze niesie to popołudnie. A po chwili wrócimy z kolejną porcją

to był mechanika i panie majster. A my jeszcze chwilę zostajemy przy tym warsztatowym, ciepłym klimacie. Zostańcie z nami, bo za moment muzyka popłynie dalej i wrócimy z kolejną porcją dźwięków.

zostawmy sobie jeszcze ten spokojny oddech i niech muzyka prowadzi nas dalej, a za chwilę wrócimy z kolejnym krótkim wejściem i dobrze znanym radiowym

To był Dystopia i Cebulowy, a my zostajemy jeszcze na moment w tym lekkim, przewrotnym nastroju. Zostańcie z nami, bo po chwili wrócimy z kolejną porcją muzyki.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

to był na czas i na razie. A my jeszcze chwilę zostajemy przy tym spokojnym, popołudniowym rytmie. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki i radiowego oddechu.

Zostańcie jeszcze chwilę z tym miejskim brzmieniem, bo ono dobrze trzyma dzisiejsze popołudnie. A po chwili wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki i spokojnym radiowym rytmem.

zostańcie z nami przy tym spokojnym, lekko falującym rytmie, bo on pięknie niesie to popołudnie. A za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki i radiowej bliskości.

zostańcie z nami przy tym marzycielskim, trochę elektronicznym nastroju, bo za chwilę usłyszycie jeszcze więcej dobrego grania. A punkt 14 przyniesie nam F-kod, więc nie odchodźcie daleko.

To był Rocket Science i Miłość, a my zostajemy jeszcze przez moment przy tym ciepłym, bliskim nastroju. Po chwili wrócimy z kolejną piosenką i radiowym oddechem, który dobrze pasuje do tego popołudnia.

Zostańcie z tym ciepłym, trochę nostalgicznym brzmieniem, bo ono ładnie niesie ten piątkowy czas. A za chwilę wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki i już o pełnej godzinie

Słuchamy teraz Funky Boys i ich All My Love, a ten numer niesie dokładnie taki ciepły, letni oddech, jakiego potrzeba na piątkowe popołudnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę o pełnej godzinie

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Witamy serdecznie w ten piękny piątek, 17 lipca 2026 roku.
2: Hej, dziś mamy godzinę 13:47 i imieniny obchodzą Anety, Bogdana i Jadwigi.
1: Dokładnie. A wiecie, co mówi kurczak, gdy się przekroczy drogę?
2: Czekaj, co mówi?
1: Prawdziwe pytanie brzmi, po co to robił?
2: Haha, niezły. I tak się rozgadał, że sam nie wie po co.
1: A propos, co sądzisz o lipcowym słońcu?
2: Lipiec to idealny czas na plażowanie. Masz plan na weekend?
1: Może gdzieś nad wodę się wybiorę. A u ciebie?
2: Zamierzam spędzić czas ze znajomymi. Może grill? Ale na pewno bez kurczaka.
1: Haha, no tak, bez kurczaka akurat.
2: A spójrzmy na pogodę. W Warszawie mamy dziś 29 stopni i wiaterek wieje z południa.
1: W Krakowie jest jeszcze cieplej. Tam 33 stopnie.
2: Wiatr wieje również dość łagodnie, idealnie.
1: Słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami. To był krótki, ale przyjemny F-kod.
2: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie. Ciekawych audycji nigdy za wiele.
1: Tak jest. A teraz zapraszamy Was do kolejnych dźwięków. Do usłyszenia.
2: Trzymajcie się ciepło.

to był Register i Live Your Life, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tej energii, która dobrze niesie popołudnie. Zaraz wrócimy z kolejną muzyczną porcją i dalej będziemy trzymać ten lekki, dobry rytm dnia.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Dzisiaj jest piątek, 17 lipca, godzina 14:58, a my w najlepszym towarzystwie.
2: Dzień dobry, to znaczy, że weekend zaraz tuż, a do tego imieniny obchodzą dziś Aneta, Bogdan i Jadwiga. Fajna ekipa.
1: Wiesz, że ja zawsze myślę, co obchodzić na imieniny. Może świeczki na torcie imieninowym? Co o tym sądzisz?
2: Czekaj. Świeczki? A co na to ciasto? Słyszałem, że najlepsza jest krówka albo ptyś.
1: Ptysiowe imieniny. To musi być coś.
2: Dokładnie. A tak na marginesie, jeśli już przy ciastach jesteśmy, to wiesz, kto się urodził 17 lipca? Adam Krzeptowski, polski fotograf.
1: No proszę, a jakie to szczęście, że się urodził, bo mógł zrobić genialne zdjęcia.
2: A czy mógłbyś zrobić zdjęcie pogody? Jak tam u nas z tą temperaturą?
1: W Warszawie jest 29 stopni i 8 dziesiątych, a w Krakowie nawet 31 stopni. Niedaleko od Iwet Sarzes.
2: Kraków pozdrawia. A w Gdańsku nieco chłodniej, bo 26 stopni. Idealnie na spacer po plaży.
1: Słuchaj, piękna pogoda, piękne imieniny. Co więcej można chcieć?
2: Aż chce się tańczyć. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym EFKOCie.
1: Tak jest. Subskrybujcie nasz kanał YouTube i bądźcie z nami na antenie.
2: Do usłyszenia. Teraz czas na świetną muzykę. Radio

To był Kremówki i Lubię, a my dokładamy jeszcze chwilę dobrego, lekkiego grania na to popołudnie. Za moment popłynie dla nas Leniwe poranki i Niech będzie, więc zostańcie z nami spokojnie i bez pośpiechu.

0: To był Wild Tech i Tonight, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym wieczornym, rozbujanym nastroju. Za moment dołączy do nas szum winylów i radiosynteza, więc nie odchodźcie daleko od głośników.
1: Taśma się kręci, kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Szum winylów i radiosynteza, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym naszym radiowym, trochę nostalgicznym rytmie. Za moment winylowe ziomki i pomarańcze, więc proszę zostać z nami, bo muzyka jeszcze dziś ładnie popłynie.

to był winylowe ziomki i pomarańcze, a my płynnie przechodzimy dalej. Spokojniejszy, refleksyjny klimat. Za moment Zonder i Dezyderata Ermana. Więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

to był Zonder i Desiderata Hermana. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym spokojnym, trochę zamyślonym nastroju. Za moment Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Więc proszę zostać z nami, bo dalej będzie równie miękko i przyjemnie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To były Ewa Orfe i Jeszcze jeden obrót. A my jeszcze przez chwilę zostajemy w tym cichszym, wieczornym oddechu. Za moment Karma dla kota i Zostań, więc nie uciekajcie nigdzie, bo zaraz zrobi się naprawdę nastrojowo.

dla kota i zostań, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w ciepłym, łagodnym klimacie. Za moment leniwe poranki i niech będzie. Więc jeśli macie ochotę na trochę spokoju, to jesteście w dobrym miejscu.

Deszczowe ulice i Credo, więc nie odchodźcie od radia, bo dalej płyniemy spokojnie, ale już z lekkim miejskim cieniem.

To były Deszczowe ulice i Credo. A my jeszcze przez chwilę trzymamy ten wieczorny, trochę deszczowy nastrój. Za moment Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. Więc zostańcie z nami, bo zaraz popłyniemy dalej w bardzo

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a my już powoli zbieramy myśli przed kolejnym muzycznym zakrętem. Za moment. Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Więc zostańcie z nami, bo zaraz zrobi się jeszcze cieplej i bardziej miękko.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Nic się nie kończy.
1: To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a my płynnie wchodzimy w chwilę przed Epcotem. Zostańcie z nami, bo za moment będzie jeszcze jeden obrót anteny, taki już dokładnie pod pełną godzinę.

To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót, a my już dosłownie stoimy na progu pełnej godziny. Za moment F-Kod, czyli fajny, krótki odcinek tematyczny, więc zostańcie blisko. Zaraz będzie jeszcze odrobina antenowej magii, trochę humoru i świeże spojrzenie na ten lipcowy dzień.

To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót, a za chwilę mamy F-kod, więc wyłączamy pośpiech i włączamy antenowy uśmiech. Zostańcie z nami do pełnej godziny, bo wtedy wskoczy nasz fajny, krótki odcinek tematyczny. A po nim wrócimy jeszcze z muzyką w bardzo dobrym nastroju.

był Deszczowe ulice i Credo, a my już czujemy, że za chwilę antena zrobi się trochę bardziej uroczysta, za moment Efkot, więc zostańcie z nami do pełnej godziny. Potem wrócimy z nowym oddechem, dobrym rytmem i jeszcze jednym muzycznym skrętem.

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

To był Deszczowe ulice i Credo, a my już jesteśmy dosłownie chwilę przed kolejną muzyczną granicą. Zostańcie z nami, bo zaraz brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie, a potem czeka nas pełna godzina i Efkot, czyli coś, co lubi punktualność niemal tak bardzo jak dobra piosenka.

leniwe poranki. I niech będzie, a my bierzemy ten utwór pod rękę i tylko delikatnie schodzimy z głosem, żeby muzyka mogła oddychać. Za chwilę F-Kot o pełnej godzinie. Zostańcie blisko.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Jest piątek, 17 lipca 2026 roku. Pełen słonecznych promieni.
2: Hej, hej! Słońca mamy co niemiara, a o tej porze dzień staje się coraz dłuższy.
1: Dokładnie. A skoro mówimy o piątku, to mam dowcip. Dlaczego piątek nigdy nie jest smutny?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo zawsze kończy tygodniowy cykl. Ha!
2: Uśmiecham się, Igor. Klasyczny suchar, ale humor zawsze w cenie.
1: A mogą być takie dni, kiedy trzeba po prostu się pośmiać. Tak jak dzisiaj może się spodobać Anetom, Bogdanom i Jadwigom, bo obchodzą swoje imieniny.
2: Tak, imieniny obchodzą dziś. Ileż to radości.
1: Ciekawie z tymi imieninami. Widziałeś, że w kalendarium wspomniano, że w 1938 urodził się Hartmut Bagger.
2: Tak, tak, generał, pamiętam. A sam Hartmut to na pewno miał ciekawe życie.
1: Niech mi będzie, że miał. A teraz zerknijmy na pogodę. W Warszawie 30 stopni i 7 dziesiątych, w Krakowie 31, a w Gdańsku 26 stopni.
2: No to z Krakowa mamy sympatyczną wiadomość od Iwet Sarzes. Pewnie jest w świetnym nastroju.
1: Z pewnością w końcu z taką pogodą to grzech nie korzystać z uroków lata.
2: Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz F-Kod.
1: Dziękujemy kochani za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
2: Tak jest. A teraz zapraszamy Was na wspaniałą muzykę. Do usłyszenia. Radio

Polifonia i Sygnał Nocy, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojniejszym rytmie. Wieczór powoli układa się nam w antenę bardziej miękką, dłuższą i bardzo dobrą do słuchania.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Did you send it?
1: Operate i The Last Dance, a my płyniemy dalej, już bardzo równo, bardzo miękko i dokładnie tak, jak lubi ten wieczór. Zostańcie blisko, bo do pełnej godziny coraz mniej czasu, a wtedy wejdzie Ewko.

Operator Ghosts. My już czujemy ten moment tuż przed pełną godziną, kiedy antena lubi zrobić się jeszcze bardziej filmowa. Za chwilę Epcot, więc zostańcie z nami dokładnie do pełnej. Zaraz usłyszycie nasz krótki, tematyczny odcinek.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze Radio Synteza. Piątek, 11 lipca 2026.
2: Prawie weekend, a pora idealna, żeby się zrelaksować i posłuchać czegoś fajnego.
1: No właśnie, a ja mam dla was suchara. Słyszeliście o tym, co powiedział komar, kiedy wszedł do baru?
2: Nie, nie słyszałem. Co powiedział?
1: Poprosił o piwo, ale tylko z sokiem, bo idzie mu ładnie siedzieć na głowie.
2: Klasyka! Ale Igor, co na to mają powiedzieć komary z Krakowa?
1: Czekaj, czekaj. Chodzi im po głowach, żeby z nami pogadać o wakacjach.
2: O tak, wakacje to temat rzeka. Jakie macie plany, drodzy słuchacze? Ja myślę, by odwiedzić morze.
1: A ja z przyjemnością wybiorę się w góry. Tyle pięknych widoków.
2: Serio? Góry w lecie? Rzućmy okiem na pogodę. W Warszawie 30 stopni, w Krakowie 31.
1: W Gdańsku nieco chłodniej, tylko 26 stopni. I ani kropli deszczu.
2: Idealna pogoda na grillowanie. A właśnie, dziś imieniny Anety, Bogdana i Jadwigi.
1: Dokładnie. Życzymy wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że wspaniale obchodzicie swoje imieniny.
2: No i tak, kończymy dzisiejszy Efkot. Dzięki, że byliście z nami.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do usłyszenia następnej audycji.
2: Słuchajcie, co leci dalej w programie, bo to będzie piękny wieczór. Radio!

Operate Chase, a my już płynnie schodzimy z tego wieczornego tempa. Za chwilę muzyka zrobi miejsce na kolejne dźwięki, a potem będziemy się zbliżać do następnego F-Kotu o 18.

mechanika i rozpędzam się, a my łapiemy ten rytm i płyniemy dalej, już trochę szerzej i spokojniej. Za moment wskoczy nam kolejny utwór, a my zostajemy na fali aż do pełnej godziny i F-kotu.

Klub 24 i lajkuj mnie, a my już wyczuwamy ten moment, kiedy antena zbiera się do pełnej godziny. Zostańcie z nami, bo FKOT jest naprawdę tuż, a potem wrócimy z kolejną porcją

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć kochani. Tu Radio Synteza. Piątek, 17 lipca 2026 roku. Godzina 17:56.
2: Witajcie, witajcie. Zaczynamy nasz fajny, krótki odcinek tematyczny. F-kot.
1: A oto dowcip na rozgrzewkę. Dlaczego matematycy nie lubią lasu?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo za dużo drzew, a za mało liczb. Haha.
2: No rzeczywiście, klasyk. Ależ to jest suchar.
1: A w temacie letnich dni. Jak wy teraz spędzacie czas? Chociażby w ten piękny lipiec.
2: Ja planuję trochę odpoczynku nad wodą. A ty?
1: Ja się wybieram na rower. Ciekawe, jak się pogoda ułoży.
2: Właśnie, pogoda. W Warszawie jest 30 stopni 60, a w Krakowie trochę cieplej, 31 stopni.
1: A w Gdańsku 16 stopni, idealny na plażowanie. Nie sądzisz?
2: Dokładnie. Dziś imieniny obchodzą Anety, Bogdana i Jadwigi. Wszystkiego najlepszego.
1: Ciepłe życzenia dla wszystkich solenizantów. To co? Kończymy nasz F-kot?
2: Tak, dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału YouTube Radia Synteza i do usłyszenia. Radio

milczenie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Salt Empire i Im Saying, a my trzymamy się tego wieczornego tempa i idziemy dalej już bardzo gładko. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo muzyki, a potem kolejny F-Code o 19:00.

i tu do en pas, a my dalej płyniemy spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę pełna godzina i nasz F-kod o 19:00.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Jest piątek, 17 lipca, godzina 18:59. Zaczynamy nasz FKOT, czyli fajny, krótki odcinek tematyczny.
2: Cześć Igor, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. A wiesz, że dzięki imieninom, które dziś obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga, możemy mieć święto do zabawy?
1: Chyba, że zrobimy dowcip. Czekaj. Jak nazywa się imiennik Anety, który zawsze mówi spoko?
2: Nie mam pojęcia, kto to.
1: Aneta, spokój.
2: No dobra, to było klasyczne, ale się uśmiałem. Co tam u ciebie, Igor? Jak leci?
1: Słuchaj, myślałem o tym, jak fajnie jest latem. Lato, słońce, może na wycieczkę.
2: Zgadza się, idealny czas na plażę. A ty pamiętasz, co w fanklubie historii się działo 17 lipca?
1: Pełno rzeczy. Na przykład w 1429 Karol VII Walezjusz został królem Francji. To ważna data.
2: Fajne. A dajesz znać o pogodzie na dzisiaj? Wiesz, co się dzieje?
1: Tak. W Warszawie mamy 30 stopni, w Krakowie 30 stopni z groszami, a w Gdańsku całe 25. Idealna na letni spacer.
2: Słyszałem, że w Krakowie Iwetta Rzes napisała na czacie. Super, że się z nami bawi.
1: Dokładnie. Dziękujemy za wspólny FKOT. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube i trzymajcie się ciepło.
2: Słuchajcie dalej Syntezę. Muzyka już za chwilę. Radio Synt-

To był Klub 24 i UFO, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tym nocnym, lekko kosmicznym klimacie. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się na czacie. Jesteśmy z wami na żywo.

Motion i Passed Away, a my zostajemy jeszcze na tej spokojnej, nocnej fali. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją

To był mechanika i panie majster. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym radiowym, lekko warsztatowym klimacie. Jeśli macie ochotę, napiszcie, co dziś u was gra.

To był Mechanika i Panie Majster, a przed nami już tylko chwila muzycznego oddechu. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejnym spokojnym wejściem i dobrą

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był na czas i na razie, a my zostajemy jeszcze na moment przy tej lekkiej, pogodnej nucie. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy i o 20 wskakuje F-kod.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Dziś mamy piątek, 17 lipca, a za oknem słońce świeci, jakby chciało podkreślić, że weekend już tuż, tuż.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. A skoro mówisz o słońcu, to może wiecie, dlaczego latem słońce nigdy nie jest samotne?
1: Dlaczego?
2: Bo zawsze ma 10 długich dni na kąpanie się w morzu.
1: Haha, niezły suchar. Słuchaj, skoro mówimy o dniu, to dzisiaj są imieniny Anety, Bogdana i Jadwigi. To świetna okazja, żeby życzyć im wszystkiego najlepszego.
2: Zgadzam się. A wiesz, co ciekawego wydarzyło się 17 lipca? W 1966 roku urodził się Connie Hawkins, znany koszykarz.
1: Fajnie, że o nim wspomniałeś. Koszykówka ma naprawdę ciekawą historię.
2: Tak, a wiesz, że w Krakowie dzisiaj temperatura wynosi 30 stopni, a w Warszawie prawie 30?
1: Dokładnie, w Warszawie jest 29,8 decyli.
2: A co z Gdańskiem?
1: Tam jest trochę chłodniej, tylko 24 stopnie. To idealna pogoda na wyjście na miasto.
2: Zdecydowanie. Słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym Fkocie.
1: Tak, pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału na YouTube, żeby być na bieżąco.
2: A teraz zapraszamy do dalszego słuchania. Pozdrawiamy serdecznie.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a my wracamy już do spokojniejszego tempa tego wieczoru. Zostańcie z nami, za chwilę popłynie kolejny blok muzyki.

Słuchamy teraz Registers i Life is a Tide. Ten numer niesie nas bardzo przyjemnie przez ten wieczór. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym spokojnym wejściem i dobrą radiową chwilą.

Słuchamy teraz Kremówki i Koduje Marzenia, a ten numer świetnie pasuje do takiego wieczornego, trochę zamyślonego tempa. Zostańcie z nami.

0: jako w nas.
1: To był Rocket Science i Miłość. A ten wieczór naprawdę ładnie nam się układa w taką ciepłą, miękką falę. Za chwilę zostaniemy jeszcze przy spokojnym nastroju i popłynie dla nas horyzont z pół drogi.

posłuchamy teraz Na czas i znaku, a ten utwór pięknie trzyma nas w takim cichszym, wieczornym nastroju. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę i napiszcie do nas, skąd

To był Funky Boys i All My Love. Pięknie domykamy nim ten wieczorny fragment anteny. Za chwilę przejdziemy do kolejnej dawki dobrych rytmów, a już teraz zostajemy w przyjemnym, ciepłym

Rule of Axis i Good Times i naprawdę fajnie to domyka ten pogodny, ciepły fragment wieczoru. Za moment zostaniemy jeszcze przy lekkim, dobrym nastroju z Leniwe Poranki i Niech Będzie.

To był Ace Sparrow i List do męża. I zamykamy ten kawałek z uważnością, bez pośpiechu. Zostajemy jeszcze chwilę w wieczornym klimacie, a za moment popłynie dla nas daleka fala i tamte dni.

to był szum winylu i pokonuje falę. I naprawdę dobrze niesie ten wieczór dalej. Zostańcie z nami, bo za chwilę wskoczy Sound Alkow i That Night in Nola.

To był Fearless Hearts i No Fear. I jeśli czegoś dziś naprawdę trzeba, to właśnie takiego oddechu bez lęku. Zostajemy jeszcze chwilę przy spokojniejszym wieczorze, a za moment popłynie brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze. Bydgoszcz

start i nie wszystko. A ja zostawiam Wam tę myśl na chwilę dłużej, bo czasem właśnie nie wszystko trzeba dziś rozplątać. Zostańcie jeszcze z nami, bo za moment popłyną Zonder i Desiderata Hermana.

Słuchamy teraz Sonder i Desiderata Hermana. A to jest dokładnie ten moment, kiedy warto na chwilę zwolnić i odetchnąć razem z muzyką. Przechodzimy spokojnie przez wieczór, z głową trochę wyżej i sercem trochę lżej. Bo za moment na antenie pojawi się Karma dla kota

To był Sonder i Desiderata Hermana, a zaraz popłynie Karma dla kota i Zostań. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo ten wieczór lubi takie ciepłe, spokojne granie.

Czasem wieczór układa się sam. Trochę jak stara płyta, która trafia dokładnie w swój nastrój. Niech ten klimat niesie nas dalej, a my wrócimy za chwilę już z kolejnym muzycznym oddechem.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a wieczór dalej płynie swoim spokojnym nurtem. Zostańcie z nami, bo za chwilę zabrzmi

Słuchamy teraz Sound Alcove i That Night in Nola. A ten numer ma w sobie nocny blask i trochę dymnego jazzu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejnym muzycznym zakrętem.

Ace Perol i Radiosynteza, a my płynnie zostajemy jeszcze chwilę w tym miejskim, nocnym nastroju. Za moment zabrzmi Serce miasta i Warszawo, więc nie odchodźcie daleko od głośników.

To był Sercem Miasta i Warszawo, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym miejskim świetle. Za moment popłynie daleka fala i tamte dni, więc niech ten wieczór płynie z nami dalej.

0: właśnie płynie dystopia i jak piękny jest świat. A to dobry moment, żeby na chwilę zwolnić i złapać ten wieczorny oddech. Napiszcie do nas, skąd nas słuchacie, bo lubimy wiedzieć, gdzie dociera to radio.
1: Liczę

zostańcie jeszcze chwilę przy tym brzmieniu, bo wieczór lubi takie spokojne, trochę miękkie piosenki. Za moment padnie leniwe poranki i niech będzie, więc to dobry czas

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A ten wieczór niesie się dziś bardzo miękko. Zostajemy jeszcze chwilę z tą ciszą między nutami, a za moment popłynie Zonder i Desiderata.

To był Sonder i Desiderata Ermana. A ten wieczór nadal płynie spokojnie i trochę refleksyjnie. Zostańcie z nami, bo za moment usłyszycie Sound Alcove i Dead Night in Nola.

Sound Alcove i Dead Night in Nola, a wieczór nadal trzyma nas w takim miękkim, klubowym nastroju. Zostajemy przy tym klimacie i za chwilę popłynie sercem miasta i Warszawo.

To był Serce Miasta i Warszawo. Nocna Warszawa ma w sobie coś, co zawsze zatrzymuje na chwilę. Za moment popłynie brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie.

brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie. Takie pytania lubią zostać w głowie jeszcze na chwilę. Zostajemy przy tej spokojnej, nocnej nucie, a za moment popłynie spa i to do en passe.

Był spa i Toden Pass. A ten wieczór naprawdę łagodnie nas prowadzi dalej. Po chwili zostajemy z daleka fala i tamte dni, więc nie odchodźcie daleko.

To był Daleka Fala i Tamte Dni. A takie melodie zostawiają po sobie cichy ślad. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment płynie Deszczowe ulice i Credo.

To był Karma dla kota i przytul go miękko i bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubi się słuchać późnym wieczorem. Za chwilę zostaniemy z Sonder i Desiderata Ermana.

To był Zonder i Desiderata Hermana. Piękny, spokojny kawałek na późny wieczór. A po nim zostajemy jeszcze w tym miękkim nastroju z winylowe ziomki i pomarańcze.

To był winylowe ziomki i pomarańcze, a noc dalej trzyma swój miękki rytm. Za chwilę sygnał nocy od Polifonii, więc zostańcie jeszcze z nami.

0: sygnał urywa się w impulsu.
1: Dobry wieczór, Piotrze. Jak tam twoje myśli po dzisiejszym dniu?
2: Dobry wieczór, Igorze. Wiesz co? Te myśli to czasem jak stado ptaków. Fruwają nie do końca w dobrym kierunku.
1: Zgadzam się. Muzyka na pewno potrafi je wyciszyć. W nocy, przy spokojnych dźwiękach, to jakby poduszeczka dla umysłu.
2: Dokładnie. Gdy zanurzasz się w melodiach, świat zewnętrzny staje się odległy. A nasi słuchacze na czacie, jak się czują?
1: Dajcie znać, jak wy radzicie sobie z codziennym chaosem. Muzykoterapia na pewno działa.
2: Otóż to. I często wystarczy kilka minut, by poczuć tę ulgę, prawda?
1: A nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele może dać chwila relaksu. Muzyka to magiczny sposób na odstresowanie.
2: Serio, a jak się otoczy w nocy dźwiękami, to czujesz, że stres się ulatnia.
1: Tak, a poranek przychodzi jakby łagodniej. Może to ta magia nocy.
2: Zdecydowanie. Więc niech ta noc będzie pełna przyjemnych dźwięków. Co powiesz, Igorze?
1: Brzmi świetnie, a my wracamy do muzyki. Niech nas otuli.
2: Czas na spokojne utwory. Zostańcie z nami.

No i właśnie, tak to się kręci nocą. Trochę ciszej, trochę bliżej siebie. Słuchamy dalej, bo muzyka jeszcze długo będzie z nami.

To był standard i czerwone jabłuszko. A nocą nawet takie melodie brzmią jakoś bliżej. Za chwilę wracamy z winylowe ziomki i pomarańcze. Więc zostańcie z nami.

To były winylowe ziomki i pomarańcze. A noc płynie dalej, już odrobinę spokojniej. Za chwilę Sound Alcove i Dead Night in Nola. Więc zostańcie z nami przy tym miękkim, nocnym brzmieniu.

i That Night in Nola. Taki nocny standard, który zostaje w głowie na dłużej. Za chwilę daleka fala i poranek, więc łagodnie płyniemy dalej przez tę piątkową noc.

leniwe poranki i niech będzie dokładnie taki jak trzeba na spokojny wieczór. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment wybrzmi Spa i Todo en Paz, a to już zaproszenie do trochę głębszego.

to był spa i to do en pas. Pięknie miękki nocny oddech przed kolejną chwilą ciszy i światła, a za moment daleka fala i tamte dni. Więc zostańcie jeszcze z nami, jeśli macie ochotę pobyć trochę dłużej w tym klimacie.

Daleka fala i tamte dni. Taki kawałek, który zostawia trochę miejsca na myśli. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i dama Flisak. Więc płyniemy dalej, spokojnie, po naszemu.

To był Ace Sparrow i Okno na świat, a my jeszcze przez chwilę zostajemy przy tym nocnym, lekko zamyślonym nastroju. Za moment kremówki i lubię, więc nie odchodźcie daleko od radia.

To był Kremówki i Lubię. Miękko i bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubimy o tej porze. A za chwilę Karma dla kota i Zostań. Więc jeśli macie jeszcze ochotę zostać z nami, to właśnie jest ten moment.

Karma dla kota i Zostań. A ta piosenka naprawdę umie jeszcze przez chwilę przytrzymać serce przy radiu. Za moment Polifonia i Sygnał Nocy, więc zostańcie z nami, bo noc dopiero się rozkręca.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy. A nocne fale dalej niosą nas spokojnie przed siebie. Za chwilę Sound Alcove i Dead Night Nola. Więc zostańcie jeszcze moment, bo ten klimat naprawdę warto posłuchać do końca.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a ta nocna jazzowa mgiełka jeszcze przez chwilę zostaje z nami. Za moment Ecstasy i Tonight, więc nie uciekajcie, dalej będziemy płynąć w tym samym świetle neonów.

To był Ecstasy i Tonight w remasterze, a ten nocny puls nadal trzyma nas przy radiu. Za chwilę Sexto Sol i Vamos, więc niech ta chwila jeszcze trochę potrwa.

Standard i echo serca już płynie z nami przez tę noc, miękko i z dużym oddechem. Zostańcie jeszcze chwilę, bo to jest ten rodzaj piosenki, przy którym łatwo się zatrzymać i po prostu posłuchać.

to był Standard i Echo Serca, a noc dalej płynie swoim spokojnym rytmem. Zostańcie jeszcze z nami, bo radio naprawdę lubi takie chwile, kiedy muzyka mówi trochę więcej

To był Wiltek i Tonight, a noc trzyma nas jeszcze chwilę w swoim elektrycznym półmroku. Zostańcie z nami, bo ten radiowy wieczór ma w sobie coś przyjemnie nieśpiesznego.

0: To był Ecstasy i Tonight, a ten piątkowy wieczór dalej miękko płynie przez Radio Synteza. Napiszcie do nas, jak wam mija ten czas, bo my lubimy takie spokojne, nocne rozmowy.
1: Też ma się kręci, kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

to był Szum, Winylów i Radiosynteza, a my zostajemy jeszcze na moment w tym winylowym cieple. Za chwilę wracamy Sexto Sol i Vamos, więc nie odchodźcie zbyt daleko.

0: A my zostajemy przy tym nocnym rytmie, który dobrze niesie dalej. Nie odchodźcie, bo za moment znów będzie tu więcej muzyki i trochę radiowego oddechu.
1: Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był Klub 24 i Dance All Night, a my dalej trzymamy ten piątkowy, nocny puls. Za chwilę wjedzie Static Lovers i Turn Me On, więc zostańcie z nami jeszcze trochę.

To był Static Lovers i Turn Me On, a my dalej płyniemy przez tę nocną falę. Za chwilę zostaniemy przy bardziej spokojnym brzmieniu, więc niech ta muzyka jeszcze chwilę Wam towarzyszy.

brzdęk nadbrzeża i dama w lisak, a my zostajemy jeszcze na tej spokojnej nocnej fali. Za chwilę w radiu zabrzmi Ecstasy i Tonight, więc zostańcie z nami.

To był Ekstazie i Tonight, a noc jeszcze delikatnie buja ten nasz eter. Za chwilę zostajemy z Wiltech i Tonight, więc bądźcie z nami dalej.

Przy takim nocnym rytmie zostawmy muzyce chwilę więcej przestrzeni, bo właśnie ona niesie dziś ten spokój. Miło, że jesteście z nami, a my wracamy za moment.

Miło, że zostajecie z nami w tę cichą, nocną porę. A teraz niech muzyka niesie dalej ten spokojny rytm.

A teraz zostajemy przy spokojniejszym brzmieniu, bo właśnie rozkręca się Rocket Science i miłość. Dobrze jest tak posłuchać nocy, bez pośpiechu, kawałek po kawałku.

To był kompilator i robot, a my zostajemy jeszcze przez chwilę przy tej nocnej pulsacji. Za moment wrócimy z kolejnym kawałkiem, więc nie odchodźcie daleko. I kept your name.

noc płynie spokojnie, a my trzymamy się tego miękkiego muzycznego rytmu. Zostańcie jeszcze z nami, bo ta chwila naprawdę dobrze brzmi.

Był Dear Human i Say It Now, a my zostajemy jeszcze przez chwilę przy tym nocnym oddechu. Za moment wrócimy z kolejnym pięknym kawałkiem, więc zostańcie ze mną.

remasterze 2026. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ta noc naprawdę ładnie się niesie.

To był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila. Bardzo piękny tytuł na taką noc. A za moment zostajemy w tym samym lekko neonowym

To był Static Lovers i Turn Me On. Bardzo nocny, bardzo miękki moment. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment płyniemy dalej w spokojnym rytmie.

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydgoszcz.

i już wchodzimy w tę nocną, spokojną przestrzeń. Słuchamy teraz Operate i The Last Dance, a my zostajemy obok, cicho i bez pośpiechu.

Tę noc prowadzimy już bardzo spokojnie, prawie szeptem. Słuchamy Ej Sparrow i O Tobie. A my zostajemy z Wami jeszcze chwilę na tej samej fali.

To był Ace Sparrow i o tobie. Bardzo miękko wybrzmiało to dziś nocą. Zostańcie z nami, bo zaraz wejdzie coś, co dobrze pasuje do tej ciszy.

To był Zonder i Desiderata Hermana. I dobrze tak zostać przez chwilę w takim spokojnym, refleksyjnym nastroju. A my zostajemy z Wami dalej, już przy kolejnym nocnym brzmieniu.